tira pamkubunu tinoti ashirai muchunga mijujedu. Mutengo nupindirija makumashanu, zuru, zovantu, vanozusizwa ngokumwa yakadora mu district yo Vila Nkulu, munu mu provincia yo Inyambani nokuvakwa kumugiju shanu jinja jokumwa golirino. Vakuru wanu vobau haro marimwa no matantu wa munu mu provincia yo Inyambani varukuita basa, Rokusima miti mumbiripiri mojombi izwari muma distritu oduzi no jombi. Humambo provincia yu Inyambani uru kushandisa 2 milioni jo dolari mukati mokuvakwa kwa umumuzi wo